0: kudzalisisa kwa madzi kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi ninga nyapferu kulusa na kukosola na manyoka ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinumumadzi kuleka kuita madu na zvinango zvinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhora musati mayamwa kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukulu ndi ngoza munguwa yakuti madzi yali kubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola mbuto inaonera zvangoza inati itani izvi kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi makumi matatu muchiyasiya chitonhora musati mamwa tsarakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabalwa na kuseenzesa madzi yana zvikonye mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukulu ndi ngoza munguwa yakuti madzi ali kugwa zviri mushe kukoya zvadi zvakudya na izvi mbuto inaonerera zvangoza inati itani izvi kusamba zvadi manza na madzi yakuchena na sabao penu dota mungati musati kutoma kubata zvakudya kutsuka mushe misapo miliyo na madzi yakuferusiwa penu yakuikwa serteza kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubala mautenda kupika zvadi nyama mazai nsomba na zvinabuda muzinyanza purutanani gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo zvikoye iwe na ngoza yako mbuto inaonera zvangoza muremerero watu ukuru ndi ngoza
1: baba namai vanadikana kubata ramanza mairi uchiwalemedze ninga zvavo vada kuitawo iwe svikira kukula juan armando saini na zano antonio Azishano mapini makuma na isinkora 40 minutos. Daire panu mabasa lingana bja kwa kazi nchiba.

Se kuna mwense murukuti vodikani mabasa ano nyamusi uno chipiri nseko sirikuita izo stanatu samwesi uno wapumuli kana otubro gole rashushiri na magole makumi mairi na matanatu nyamusi uno tina mabasa kuti iyo madistrito ya guru tambara na makosa shirikubvi yangadzanyanyi kubatana na kupitsa izvi Mujirumukati wa machinjiro akunza mu provinsi yetu ino ya Manika mabasa kuti tinampasa papindira chiviri la kutoma tinasvikisa masoko nyamusuno muna Bigivai Roberto na Selchina Tenis Benjamin kuti pamberi na obvisisa mabasa kutevera. Pashino pano motambira masoko. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo zvirikubva nati aoneke kubvira nyamusuno svikira ntsiku siviri ari kusenzera kudziko la Republika Demokratika do Congo zvense mukusimurwa na mambo wa dziko iri Dan Sisonge zviri mukati mwakubatana kwa madziko Mosambiki na Congo pa izvi zviri kubve mamambo aya mairi madziko mairi aya yanati yaone pabodzipo zvinadikana kuti zviitwe muzvirare ngana izvo na zvaupfumi na kuvanhu pabudzipo na izvo zvinodikana kuti vaoneke vaiite vari pabudzipo vairi kuitira kubudirira kwamadziko ya Mosambiki na Congo. Enango masoko atutinaye zviri kubva aonaita mabasa ekufewa-fewa kufamba kunanga kukiita mabasa zvicherwa namagetsi kuprovinsi ya Cabo Delgado ari kuoneka achiita basa kupemba ari kufamba achiona musimbuto usina guliswa mapalafini kuitira kuona kufamba kunanga kuri kuita mabasa aya zviripo zvakuti wazinji wanakaita izvo zvakuti hazvidikani kuti zvioneke zvichiitwa ninga zviripo muntsiku dzapera isi kuda dzabatiwa malitru wa mapalafino anapindirira zvuruzviri akaguliswa mumabazali akusiyana-siyana zvinhu zvakuti hazvikadikani kuti zvioneke zvichiitwa. Wa mboto sankoza sinakwana kuita iso sipfemba siri

Aiwa watereri akakanwa kambo kubva kuna SD Small akabatana na Cardinal. Ino watereri ndoda kuti ndidaidzire namba dzamuchakwanisa kufona nadzo. Ndifonerei panhamba dzinoti 84 wotenta

Madio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau. Mosambiki misoro provinsi yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindau.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.